Downloadite besplatnú aplikáciu Radio Player i slušajte nás na svom mobitelu, računalu, pamätnom sátu, televízoru ili u automobilu. Bez prekida, bez draženia frekvencia. Samo čistá emócia. Uviek i svugde, i doma, i po svietu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušania. Unidu Radio.